Okrayemu se wokorie ni nima Lord yen fun so ache Ah Wanjie bibia eya dum ene ehum obro yo Herati kuma yada wasi